0: Yo mňa Debora.
1: Do fegaráti? Vidíte, tá ster ja napsan. Ena, ťa koma ena. Čo, Octavios? Nesadili aji. Nani, sporniče, oni rachlika.